kayo kamo ingi gotwe kania kagoku kirigu bogoini karafai gethieri katuduguru gokumaroiga kameme kayo kamo ingi ne sheshe ni maguta maguta.